hosi ni kombise mintirho ya wena. Ndzi endla yini ku va swiyimo swi kona swo tika emisaveni?

bashuke mushane hla hla netlabusa mahlo ya mina eka wena netisa kuvonga hinkwako eka wena.